0: jest mi jakaka. A nie to psion rodzinu za was załudzimy.
1: Hallo.
0: Jan szybko z natrali. Hej, wujkot!